0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Moje Radio 24.
1: Now let go of everything I've heard.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: A komu to potrzebne? No
1: właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: więzi.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
3: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
5: Twój głos.
6: Twoja muzyka.
5: Moje Radio 24.
7: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
6: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, aż padł ton.
3: Rok, godzina.
8: Mój

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Stany Zjednoczone rozpoczęły nową falę ataków na Iran na podstawie rozkazu najwyższego dowództwa wojskowego Pentagonu. Amerykańskie naloty mają na celu osłabienie irańskich zdolności militarnych wykorzystywanych do ataku na żeglugę na Cieśninie Ormuz, w związku z czym w Bandar Abbas odnotowano serię eksplozji. Działania te są odpowiedzią na śmierć amerykańskich żołnierzy w wyniku ataków w Jordanii i Iraku. W ramach eskalacji sił Stany Zjednoczone skierowały dodatkowe myśliwce na Bliski Wschód Kontinentu. W relacjach międzynarodowych Federacja Rosyjska wydała dwóch włoskich urzędników. Antonio Tajani uznał to działanie za odwet po wcześniejszym wydaleniu rosyjskich attaché wojskowych z Włoch. Włoska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące szpiegostwa, w ramach którego zatrzymano dwie osoby podejrzane o przekazywanie tajnych informacji. Śledztwem zajmuje się specjalna grupa operacyjna karabinierów, a władze podkreślają całkowity brak tolerancji dla naruszeń bezpieczeństwa państwa Piśta. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski występuje obecnie intensywny deszcz przy temperaturach od 12 do 16 stopni Celsjusza. W Gdańsku termometr pokazuje 16 stopni, natomiast w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu odnotowano 14 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 12 stopni Kuntu. W Gorzowie opady są słabsze, a temperatura wynosi 14 stopni Konci. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali Konto.
1: To jest Moje Radio 24.

dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10.00.

Przychodzi czasami taki moment, że po pierwszej kawie wcale, a wcale nie jest lepiej i trzeba odpalić procedurę bis. U mnie bardzo często po pierwszej, dokładnie zaraz po pierwszej kawie. A jak tam u was z samego rana? Pierwsza, druga, a może nawet już po trzeciej kawie? Zostań z Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin-Zachód a węzłem Radziszewo, nastąpiło przełożenie ruchu z drogi głównej na drogę objazdową w obu kierunkach. Prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między MOP Morzęcino a węzłem Krościna nastąpiło zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu w związku z pracami budowlanymi. Na drodze krajowej DK10 w okolicach przejścia granicznego Lubieszyn, Linken mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

kto rano wstaje, ten musi zadbać o domową logistykę. Są takie poranne wyścigi. Kto pierwszy do łazienki? To jest jak walka o ogień w rodzinnym gronie. A jeśli na przykład jesteś na studiach, oj, pamiętam te czasy, i mieszkacie w kilku albo w kilkoro, to potrafi być naprawdę walka o życie. Oby dzisiaj rano było bez walk. Zostań z moje Radio 24.

A może by ten cały poranny pośpiech na chwilę odpuścić? Tak przez moment nigdzie się nie spieszyć? W sumie warto, bo to bardzo zdrowe dla głowy. A o głowę warto dbać.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 16 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silnym wietrze. W centralnej części Polski oraz na zachodzie, w tym w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Z kolei na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują na 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1016 hektopaskali. Kantor.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Stany Zjednoczone rozpoczęły nową falę ataków na Iran na podstawie rozkazu najwyższego dowództwa wojskowego Bandei. Amerykańskie naloty mają na celu osłabienie irańskich zdolności militarnych wykorzystywanych do ataku na żeglugę na ciśnienie Ormuz, w związku z czym w Bandar Abbas odnotowano serię eksplozji. Działania te są odpowiedzią na śmierć amerykańskich żołnierzy w wyniku ataków w Jordanii i Iraku. W ramach eskalacji sił Stany Zjednoczone skierowały dodatkowe myśliwce na Bliski Wschód Kontinentu. W relacjach międzynarodowych Federacja Rosyjska wydała dwóch włoskich urzędników. Antonio Tajani uznał to działanie za odwet po wcześniejszym wydaleniu rosyjskich attaché wojskowych z Włoch. Włoska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące szpiegostwa, w ramach którego zatrzymano dwie osoby podejrzane o przekazywanie tajnych informacji. Śledztwem zajmuje się specjalna grupa operacyjna karabinierów, a władze podkreślają całkowity brak tolerancji dla naruszeń bezpieczeństwa państwa Piśla. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 14 do 16 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, występują intensywne opady i temperatura około 14 stopni Celsjusza. Na południu i wschodniej części kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, termometry wskazują od 13 do 15 stopni Celsjusza. W Gorzowie odnotowano jedynie lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: wsadzę trochę kiwnowisko i zadam pytanie. Co najpierw? Najpierw do miski płatki, czy najpierw do miski mleko? Czy może naraz i do tego synchroniczne? A co zrobić, kiedy takie mleko jest kwaśne? Albo to nie mleko, tylko kefir. Czy w ogóle płatki z kefirem to jest dobry pomysł? Zachęcam do podzielenia się waszą jakże istotną poranną opinią na naszym Facebooku.
1: Dzień dobry, chciałbym piosenkę dla Macieja Jędryczki, Dodę, nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 ton mają zakaz ruchu bezpośrednio w kierunku Korczowej i muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu przez drogi TOK 77 oraz DIKA 19. Na drodze ekspresowej I1 w kierunku z Wardomia lokalnie wyłączony jest pas ruchu Kanty. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, na jezdni południowej w kierunku Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu uszkodzenia płyty betonowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Życie bywa przewrotne. Siedzisz sobie w pracy, nuda, godziny się ciągną, każdy dzień taki sam, ale spróbuj tylko pójść na zwolnienie. Nagle szef zamawia sushi dla wszystkich, CBŚ aresztuje księgową, a papież wpada z wizytą. No i powiedzcie sami, wolicie spokój czy trochę emocji w pracy? Zajrzyj na moje radio24.pl i napisz w komentarzu.

Która to już drzemka u was na budziku? A nie lepiej tak po prostu podnieść się i nie wciskać 5 minut, 5 minut, 5 minut, bo nam się z tego zrobi 45 minut, których oczywiście później nam zabraknie. To poranny program w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie i Poznaniu odnotowujemy 14 stopni przy intensywnych opadach. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują odpowiednio 13 i 15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju temperatury wahają się między 13 a 15 stopniami. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1016 hektopaskali. Kącik.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Szef Federalnej Agencji Śledczej, Kasz Patel, planuje podróż do Rosji w październiku. Według doniesień portalu Politico będzie to pierwsza taka wizyta od kilkunastu lat. Planowana trasa obejmuje Moskwę oraz Petersburg, Kinta. Choć nie wiadomo, czy odbędą się spotkania z Władimirem Putinem, ani jakie konkretnie tematy zostaną poruszone, gospodarzem przyjęcia może być Służba Bezpieczeństwa, FSBA. Funkcjonariusz posiada doświadczenie w trudnych negocjacjach międzynarodowych, a poprzedni szef agencji odwiedził Rosję w 2013 roku. Były szef ochrony Karola Nawrockiego ujawnił szczegóły incydentu z kampanii prezydenckiej w Ząbkowicach Śląskich. 15 maja 2025 roku ochroniarz źle się poczuł po przemówieniu i doznał konwulsji oraz wymiotu. Mimo nacisków odmówił transportu do szpitala, a zdarzenie nie zostało zgłoszone służbom miejscowość, nie pobrano próbek ani nie sporządzono notatki służbowej po incydencie. Dodatkowo szef ochrony wspomniał o zaobserwowaniu dronów oraz podejrzanych samochodów w miejscach przebywania kandydata podczas trwania kampanii. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całej Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, występują intensywne opady deszczu oraz silniejszy wiatr, a termometry wskazują około 14 i 15 stopni Celsjusza. Na wschodzie kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura waha się od 13 do 16 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Wstajesz rano, otwierasz szafkę, a tam chleba nie ma, bułek nie ma, właściwie to nic nie ma i trzeba kombinować. Niektórzy, wiem to na przykład po swoim bracie i jego żonie, potrafią sobie prawie chleb zrobić sami zupełnie z niczego. Macie jakieś śniadaniowe patenty ratunkowe? Zapraszam na radiowego Facebooka, Moje Radio 24.

0: Ljubim Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum, trwa odnawianie oznakowania poziomego. Powoduje to zajęcie pasa awaryjnego oraz naprzemienne zajęcie lewego i prawego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Prace postępują szybko. Na drodze ekspresowej S3 między Pyrzycami a Gryfinem, na pasie w stronę Szczecina, trwa wymiana barier energochłonnych. Zajęty jest lewy pas ruchu i obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Roboty trwają od 7.30 do 15.30. Na drodze krajowej 13, w okolicach przejścia granicznego Rosów, możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Ci, którzy mają do pracy samochodem, nie wiem, 5, 10, 15, 20 minut, pewnie tego nie czują, ale prawdą jest, że aura, słońce, deszcz czy mgła bardzo wpływa na to, jak się nam jedzie. Albo bardziej na śpiąco, albo bardziej dynamicznie, albo mniej nam przeszkadzają inni kierowcy, albo trochę bardziej też tak macie. Ja sporo jeżdżę i powiem wam, że tak niestety mam. Słońce albo jego brak zdecydowanie wpływa na samopoczucie. Samopoczucie poprawia zawsze dobra muzyka. I o taką się staram. W moje Radio 24.

uwaga, złodziej. Złodziej czasu. Jakoś tak się dzieje, że z samego rana sekundy płyną normalnie dwa razy szybciej niż po południu. Dlaczego tak jest, tego nie wie nikt, ale powiem, że pracują nad tym już amerykańscy naukowcy, więc na pewno coś wymyślą.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całej Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, występują intensywne opady deszczu oraz silniejszy wiatr, a termometry wskazują około 14 i 15 stopni Celsjusza. Na wschodzie kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura waha się od 13 do 16 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, aż padł na ton.
2: Rok, godzina.
8: Mówim tylko o...

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Stany Zjednoczone potępiły działania Chin wobec operacji morskich Filipin i wezwały do natychmiastowego zaprzestania prowokacji na Morzu Południowochińskim miejscowość. Amerykanie wsparli filipińską marynarkę, przypominając o orzeczeniu Trybunału z 2016 roku, które uznało, że Chin nie mają prawa do kontrolowania tych wód. Konflikt trwa od lat, a ostatni incydent miał miejsce w pobliżu drugiej płcizny Tomasa, gdzie doszło do konfrontacji z udziałem chińskiej straży przybrzeżnej. W Chile gwałtowne opady deszczu spowodowały tragiczne skutki dla mieszkańców Pento In. W wyniku niszczycielskich powodzi zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 1000 domów zostało zniszczonych. Na obszarach dotkniętych kataklizmem wprowadzono stan wyjątkowy, co umożliwiło zwiększenie działań ratunkowych i kontrolę przemieszczania się osób. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w regionach Coquimbo oraz Atacama, gdzie mieszkańcy borykają się z przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz problemami z dostępem do wody pitnej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturach oscylujących wokół 15 i 16 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, również pada, a termometry wskazują wartości od 14 do 15 stopni. Wrocław jest osłonięty od silniejszych ulew, choć występuje tam lekki deszcz kałuci. Sytuacja wygląda inaczej w południowej części kraju. W Krakowie i Rzeszowie panuje sucha pogoda, jednak towarzyszy jej silny wiatr, a temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę, wynoszącą 13 stopni przy intensywnych opadach. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1016 hektopaskali konto.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną, codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno. Who's next?

O tym, że nic tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek, wiedzą na pewno ci, którzy zarządzają sklepami, zwłaszcza tymi większymi. Sądzicie, że to przypadek, że piekarnia jest zawsze gdzieś na samym końcu takiego przybytku? Ja w przypadki nie wierzę. Cytując klasyka, przypadek nie sądzę.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic prowadzone są prace koszenia pasa drogowego, co może powodować krótkotrwałe zajęcie części, jezdni oraz dróg zbiorczych i węzłów. Na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty w kierunku wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa Pnucino. Nawrótka dla kierowców znajduje się na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jadąc do pracy, fajnie mieć też pasażera. Nie mówię tutaj o żadnym carsharingu takim oficjalnym, tylko normalnie. Ty sobie jedziesz, a pasażer coś tam mówi i wpływa na twój nastrój. Na ogół pozytywnie. No chyba, że pasażer ma 3 lata, nie chce iść do przedszkola, nie chce iść do przedszkola i do tego się uparł, że ta niebieska bluzeczka to jednak na dzisiaj się absolutnie nie nadaje. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaraz będą jechać z takimi właśnie pasażerami.

Są takie piosenki w moje Radio 24, które ja po prostu uwielbiam i nastrajają mnie pozytywnie na cały nadchodzący dzień. Wy pewnie też takie macie, ale jest jedna taka, która mnie po prostu dobija. To jest moja ulubiona melodia ustawiona jako budzik. Po krótkiej chwili, kilku dniach staje się najbardziej znienawidzonym utworem na świecie. Takich w moje Radio 24 raczej nie gramy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu pada intensywnie, przy temperaturach oscylujących wokół 15 i 16 stopni Celsjusza. Warszawa również doświadcza silnych opadów przy 14 stopniach. W Wrocławiu odnotowujemy jedynie lekki deszcz Anci. Z kolei w południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda, choć towarzyszy jej dość silny wiatr. Termometry w tych miejscowościach wskazują odpowiednio 16 i 17 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sytuacja meteorologiczna w Polsce staje się coraz bardziej dynamiczna i niebezpieczna. Eksperci ostrzegają przed gwałtownymi burzami oraz gradobiciami, które dotknęły już połowę kraju. Zjawiska te spowodowały szereg zniszczeń materialnych. W jednym przypadku spadające drzewo przygnęło pojazd, powodując poważne obrażenia u pasażerów. Kolejne tragiczne zdarzenie miało miejsce w gospodarstwie rolniczym, gdzie uderzenie pioruna doprowadziło do śmierci blisko 100 owiec. W wiadomościach zagranicznych informujemy o dramatycznym incydencie w stanie Ohio Tanto. W rzece Scioto 5 osób utonęło podczas próby udzielenia pomocy innemu pływakowi, który nie mógł utrzymać się na powierzchni wody. Dwie kobiety zmarły mimo przewiezienia do szpitala, a ciała trzech mężczyzn odnaleziono później w nurcie rzeki. Według danych amerykańskiej służby geologicznej poziom i przepływ wody w rzece Scioto były w dniu zdarzenia znacznie wyższe niż średnie wartości. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Szczecinie, Warszawie oraz w Gorzu podawane są informacje o intensywnych opadach przy temperaturach od 15 do 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu również występuje deszcz i dość silny wiatr rtęcił. Z kolei na południu kraju warunki są lepsze. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a temperatury oscylują w granicach 17 i 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Słuchasz Moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną, codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno. When I was 6 years old, I broke my leg.

o 12:30 i 10:30. Tyle, że wieczorem zaglądamy tam, gdzie zwykle się nie zagląda. Mazowsze w 2 minuty. Krótko, ale treściwie. Sprawdź koniecznie Włącz Moje Radio 24.

0: And anybody who take the bottle, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Dobry tekst jest jak dobra kawa. Musi mieć moc i charakter. Dlatego obok światowych hitów pilnujemy mądrego polskiego słowa. Trochę klasyki, trochę nowoczesnego rytmu, który ma coś do powiedzenia. Moje Radio 24 gramy to, co ważne.

Masz coś ważnego do powiedzenia światu? Świetnie, zrób to do naszego automatu. On ma zawsze czas, 22 602 0068. Zostaw pozdrowienia, zanim sztuczna inteligencja zrobi to za ciebie. 22 602 0068.

Większość Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Szczecinie, Warszawie oraz w Gorzu podawane są informacje o intensywnych opadach przy temperaturach od 15 do 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu również występuje deszcz i dość silny wiatr rtęcią. Z kolei na południu kraju warunki są lepsze. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a temperatury oscylują w granicach 17 i 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady Warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula Grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejscowości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu Wielkiej Puszczy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Sytuacja meteorologiczna w Polsce staje się coraz bardziej dynamiczna i niebezpieczna. Eksperci ostrzegają przed gwałtownymi burzami oraz gradobiciami, które dotknęły już połowę kraju. Zjawiska te spowodowały szereg zniszczeń materialnych. W jednym przypadku spadające drzewo przygnęło pojazd, powodując poważne obrażenia u pasażerów. Kolejne tragiczne zdarzenie miało miejsce w gospodarstwie rolniczym, gdzie uderzenie pioruna doprowadziło do śmierci blisko 100 owiec. W wiadomościach zagranicznych informujemy o dramatycznym incydencie w stanie Ohio Tanto. W rzece Scioto 5 osób utonęło podczas próby udzielenia pomocy innemu pływakowi, który nie mógł utrzymać się na powierzchni wody. Dwie kobiety zmarły mimo przewiezienia do szpitala, a ciała trzech mężczyzn odnaleziono później w nurcie rzeki. Według danych amerykańskiej służby geologicznej poziom i przepływ wody w rzece Scioto były w dniu zdarzenia znacznie wyższe niż średnie wartości. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 20 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują na 15 i 18 stopni Celsjusza, gdzie również występuje deszcz. Z kolei południowa Polska oferuje nieco lepsze warunki. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a temperatura oscyluje między 17 a 19 stopniami Celsjusza. W okolicach Wrocławia odnotowujemy jedynie lekki deszcz przy temperaturze 17 stopni.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w Moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Mega historie i klimat. Wszystko w jednym miejscu. Odwiedź moje radio24.pl. Zobacz, jak wygląda nasza ramówka i wybierz coś dla siebie. Zapraszam serdecznie.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasami najwięcej mówi cisza między piosenkami, ale my wypełniamy ją tylko tym, co najlepsze. Kolejna godzina, kolejny zestaw starannie dobranych dźwięków. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.

Tu moje Radio 24. Czyja będzie następna piosenka? Twoja. Zadzwoń 22 602 0068. Wybierz piosenkę i powiedz, kogo pozdrawiasz. 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, KENTY. Na północy i w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Warszawie, występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 15 do 20 stopni Celsjusza. W Poznaniu również pada, natomiast we Wrocławiu odnotowujemy jedynie lekki opad bujem. Z kolei na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, pogoda jest sucha, choć towarzyszy jej silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali. Komfort.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Sytuacja meteorologiczna w Polsce staje się coraz bardziej dynamiczna i niebezpieczna. Eksperci ostrzegają przed gwałtownymi burzami oraz gradobiciami, które dotknęły już połowę kraju. Zjawiska te spowodowały szereg zniszczeń materialnych. Kinka. W jednym przypadku spadające drzewo przygnęło pojazd, powodując poważne obrażenia u pasażerów. Kolejne tragiczne zdarzenie miało miejsce w gospodarstwie rolniczym, gdzie uderzenie pioruna doprowadziło do śmierci blisko 100 owiec. W wiadomościach zagranicznych informujemy o dramatycznym incydencie w stanie Ohio Tanto. W rzece Scioto 5 osób utonęło podczas próby udzielenia pomocy innemu pływakowi, który nie mógł utrzymać się na powierzchni wody. Dwie kobiety zmarły mimo przewiezienia do szpitala, a ciała trzech mężczyzn odnaleziono później w nurcie rzeki. Według danych amerykańskiej służby geologicznej poziom i przepływ wody w rzece Scioto były w dniu zdarzenia znacznie wyższe niż średnie wartości. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 16 i 21 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura oscyluje między 15 a 18 stopniami, towarzyszy jej deszcz oraz silny wiatr. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 18 do 19 stopni Celsjusza i dość silnym wietrze. W pozostałych regionach, takich jak Wrocław czy Gorzów, deszcz ma charakter słabszy lub umiarkowany. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1017 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli utknąłeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

Zapisz ten numer 22 602 0068. To linia dedykacji w moje Radio 24. Nagraj się 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Kiedyś muzyka wymagała cierpliwości, przewijania kaset na ołówku, czekanie z palcem na przycisku rekord. Dzisiaj wszystko mamy na jedno kliknięcie, ale ta magia oczekiwania no gdzieś nam uciekła. Staram się ją dla Was odzyskać w każdej godzinie programu. Tu moje Radio 24. Gramy bez pośpiechu.

na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, utrzymuje się intensywny deszcz przy temperaturach od 16 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, również występują opady deszczu. Z kolei na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda przy dość silnym wietrze, a termometry wskazują wartości od 18 do 19 stopni Celsjusza Panticonio. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł.
2: Rok, godzina.
7: Oj, ty

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 20, Czterym Puento. Dron nieznanego pochodzenia zaatakował statek LPG Gas Lisbon, płynący pod banderą Liberii niedaleko wybrzeży Rumunii. Po wybuchu i pożarze na pokładzie jednostki cała załoga została ewakuowana, przy czym 3 osoby odniosły rany. Przedstawiciele Rumunii oraz Unii Europejskiej informują, że w bieżącym roku wielokrotnie dochodziło do naruszeń rumuńskiej przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych przez drony rosyjskie oraz ukraińskie. W Niemczech wprowadzony zostanie całkowity zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych ze względu na liczne incydenty z udziałem nietrzeźwych pasażerów. Koleje Deutsche Bahn rozszerzają zakaz na wszystkie 5400 dworce w kraju, a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 15 października. Według statystyk około 1/3 aktów przemocy na niemieckich dworcach jest popełniana pod wpływem alkoholu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję PAM. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne Peutia. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, występuje intensywny deszcz, w pierwszym przypadku przy temperaturze 15 stopni Celsjusza, w drugim przy 21 stopniach. W centrum kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, utrzymuje się opad deszczu przy temperaturach od 17 do 18 stopni Celsjusza i silnym wietrze. Na południu sytuacja jest inna. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a termometry wskazują wartości między 18 a 19 stopniami. W pozostałych regionach, takich jak Suwałki czy Gorzów, notuje się intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1017 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

po 15 w Moje Radio 24, kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

Wiecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek? My robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada. Słuchacie mojego Radia 24.

Pamiętacie taki syntezator mowy sprzed ery sztucznej inteligencji? Chyba się nazywał Iwona. I tam był taki facet i my go znaleźliśmy. On był kiedyś popularny w internecie, więc nie było tak trudno go znaleźć. Więc znaleźliśmy go, odkurzyliśmy i wsadziliśmy do naszego pozdrowienia telefonu. Tak więc, jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić w moje Radio 24 oraz być może także dołożyć do waszych pozdrowień piosenkę, proszę koniecznie dzwonić 22 602 0068, 22 602 0068. Tam się proszę nagrać. A my już za chwileczkę, już za momencik, wasze pozdrowienia wyemitujemy na naszej antenie.

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków. Tylko to, co w muzyce najważniejsze.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 15 i 21 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centrum kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują od 17 do 18 stopni Celsjusza, a pogoda charakteryzuje się silnym wiatrem i opadami. Warunki są znacznie lepsze na południu. W Krakowie i Rzeszowie panuje sucha pogoda przy temperaturach około 18 i 19 stopni Celsjusza, choć towarzyszy im dość silny wiatr. W Suwałkach odnotowano 19 stopni Celsjusza oraz intensywne opady deszczu.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto aktualności na antenie Moje Radio 24, pani Cinkiał. Białoruński sąd uznał działalność fundacji Okno na Wschód za przejaw ekstremizmu. Decyzja ta obejmuje również logotyp organizacji oraz jej konta w mediach społecznościowych PENTI. Rozstrzygnięcie to może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo osób wspieranych przez fundacje, które planują powrót do Białorusi. Prezes organizacji potwierdził, że wśród podopiecznych znajdują się osoby represjonowane przez reżim Łukaszenki. W związku z tym zarząd fundacji zaleca osobom przebywającym na Białorusi lub zamierzającym tam powrócić, aby zrezygnowały z obserwowania profili organizacji w mediach społecznościowych ze względów bezpieczeństwa PENTI. W wiadomościach międzynarodowych zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Piotr Tołstoj zasugerował, że zakończenie wojny na Ukrainie nie jest obecnie korzystne dla Moskwy. Tołstoj stwierdził, że Rosja walczy o przetrwanie i nie ma innego wyjścia niż kontynuowanie konfliktu bez względu na koszty. Strona rosyjska deklaruje gotowość do zakończenia działań wojennych na własnych warunkach, podczas gdy Ukraina odrzuca propozycje Moskwy jako całkowicie nieakceptowalne. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty meteorologiczne wskazują na deszczową aurę w dużej części Polski. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Szczecina oraz Gorzowa, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centrum, w Warszawie i Poznaniu odnotowujemy temperatury od 16 do 20 stopni Celsjusza przy silnym wietrze i opadach. Z kolei na południu i wschodniej części kraju sytuacja jest zróżnicowana. W Krakowie i Rzeszowie panuje sucha pogoda przy silnym wietrze, natomiast w Suwałkach notujemy intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił, w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

Od Londynu przez Warszawę, aż po wasze głośniki. Standard światowego radia, ale z lokalnym sercem. To jest Moje Radio 24, wasz punkt odniesienia w świecie muzyki.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic prowadzone są prace koszenia pasa drogowego, co może powodować krótkotrwałe zajęcie części, jezdni oraz dróg zbiorczych i węzłów. Na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty w kierunku wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa Pnucino. Nawrótka dla kierowców znajduje się na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja potrafi już napisać kod, ale ostatnio spróbowała wymyślić przepis na pizzę i dodała do niej jagody z chrzanem. My w moim Radiu 24 zostajemy przy sprawdzonych przepisach. Klasyczna playlista i zero halucynacji algorytmów. To prawdziwe brzmienie.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowcu, występują intensywne opady deszczu przy temperaturach od 17 do 21 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, zmaga się z ulewami i silnym wiatrem przy 16 stopniach. W południowej części kraju, Panin. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, choć towarzyszy im dość silny wiatr Oni. Wrocław odnotowuje lekki deszcz przy temperaturze 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1017 hektopaskali. Kanon.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto aktualności na antenie Moje Radio 24, pani Cinkiał. Białoruński sąd uznał działalność fundacji Okno na Wschód za przejaw ekstremizmu. Decyzja ta obejmuje również logotyp organizacji oraz jej konta w mediach społecznościowych PENTI. Rozstrzygnięcie to może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo osób wspieranych przez fundację, które planują powrót do Białorusi. Prezes organizacji potwierdził, że wśród podopiecznych znajdują się osoby represjonowane przez reżim Łukaszenki. W związku z tym zarząd fundacji zaleca osobom przebywającym na Białorusi lub zamierzającym tam powrócić, aby zrezygnowały z obserwowania profili organizacji w mediach społecznościowych ze względów bezpieczeństwa pensji. W wiadomościach międzynarodowych zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Piotr Tołstoj zasugerował, że zakończenie wojny na Ukrainie nie jest obecnie korzystne dla Moskwy. Tołstoj stwierdził, że Rosja walczy o przetrwanie i nie ma innego wyjścia niż kontynuowanie konfliktu bez względu na koszty. Strona rosyjska deklaruje gotowość do zakończenia działań wojennych na własnych warunkach, podczas gdy Ukraina odrzuca propozycje Moskwy jako całkowicie nieakceptowalne. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymuje się deszczowa aura. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, intensywnie pada przy temperaturach od 17 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, również występują opady deszczu. Warunki poprawiają się na południu. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, choć towarzyszy im dość silny wiatr. We Wrocławiu spodziewamy się lekkiego deszczu przy temperaturze 19 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

o 11 od poniedziałku do niedzieli. Cofamy się do najlepszych lat muzyki. Same klasyczne hity, jeden za drugim. Koniecznie włącz i posłuchaj.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska, trwa remont drogi. Ruch odbywa się drugą jezdnią. Na drodze ekspresowej S19 w okolicach Sokołowa Małopolskiego nastąpiło zwężenie przekroju drogi. Obowiązują ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę na odcinkach prostych oraz do 60 km na godzinę w miejscach zmiany pasa ruchu pieszego. Występuje sygnalizacja świetlna i obowiązuje zakaz wyprzedzania. Na drodze krajowej DK 22 na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą ze względu na pogarszający się stan techniczny obiektu ruch jest wahadłowy i sterowany sygnalizacją świetlną. Prędkość ograniczono do 30 km na godzinę. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinny korzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Naukowcy odkryli nową fobię. Dejpnofobia, czyli lęk przed prowadzeniem rozmów przy obiedzie. Jeżeli twoi domownicy milczą przy zupie, nie martw się. Może po prostu czekają, aż skończymy grać ten numer. Smacznego, cokolwiek tam u was na talerzu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie występują intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Szczególnie w Gdańsku, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim czuj. Podobne warunki z obfitymi opadami odnotowano również w Szczecinie i Suwałkach. W Poznaniu i Wrocławiu opady są słabsze, a temperatura wynosi odpowiednio 20 i 19 stopni Celsjusza. Z kolei w południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach około 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1017 hektopaskali kontów.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto aktualności na antenie Moje Radio 24, pani Cinkiao. Białoruński sąd uznał działalność fundacji Okno na Wschód za przejaw ekstremizmu. Decyzja ta obejmuje również logotyp organizacji oraz jej konta w mediach społecznościowych Penti. Rozstrzygnięcie to może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo osób wspieranych przez fundację, które planują powrót do Białorusi. Prezes organizacji potwierdził, że wśród podopiecznych znajdują się osoby represjonowane przez reżim Łukaszenki. W związku z tym zarząd fundacji zaleca osobom przebywającym na Białorusi lub zamierzającym tam powrócić, aby zrezygnowały z obserwowania profili organizacji w mediach społecznościowych ze względów bezpieczeństwa Pęci. W wiadomościach międzynarodowych zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Piotr Tołstoj zasugerował, że zakończenie wojny na Ukrainie nie jest obecnie korzystne dla Moskwy. Tołstoj stwierdził, że Rosja walczy o przetrwanie i nie ma innego wyjścia niż kontynuowanie konfliktu bez względu na koszty. Strona rosyjska deklaruje gotowość do zakończenia działań wojennych na własnych warunkach, podczas gdy Ukraina odrzuca propozycje Moskwy jako całkowicie nieakceptowalne. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie występują intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Szczególnie w Gdańsku, Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim czuj. Podobne warunki z obfitymi opadami odnotowano również w Szczecinie i Suwałkach. W Poznaniu i Wrocławiu opady są słabsze, a temperatura wynosi odpowiednio 20 i 19 stopni Celsjusza. Z kolei w południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda przy temperaturach około 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1017 hektopaskali kontur.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 18:00, słuchasz popołudniowego programu w Moje Radio 24, a już za godzinę przeniesiemy się nad Mazowsze.

Nie potrzebujesz biletu na drugi koniec świata, żeby poczuć przygodę. Mikrowyprawy to hit tego roku. Spacer nieznaną ścieżką obok domu wystarczy. A jeśli nie możesz wyjść z biura, daj się zabrać w podróż naszym dźwiękom. Moje Radio 24. Twój bilet w jedną stronę.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, prace przy oznakowaniu powodują zajęcie pasa awaryjnego oraz naprzemiennie prawego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku Niegów, mostówka w kierunku Białegostoku, prowadzone są roboty na jezdni. Na drodze krajowej DK3 w miejscowości Piechowice obowiązują ograniczenia prędkości. Od strony Jeleniej Góry do 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00. Od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami. Moje Radio 24.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku, Warszawie i Suwałkach występuje intensywny deszcz przy dość silnym wietrze. W Szczecinie oraz Gorzowie temperatura wynosi odpowiednio 21 i 22 stopni Celsjusza, gdzie również spadają intensywne opady. Poznań i Wrocław doświadczają opadów deszczu, natomiast w Krakowie i Rzeszowie pogoda jest sucha, a termometry wskazują na 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1017 hektopaskali. Kończę.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Show. Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące śmierci Aleksieja Korszenki, kierującego terminalem VIP na lotnisku Szeremietiewo. Choć oficjalne raporty wskazują na samobójstwo mężczyzny odnalezionego 6 czerwca, bliscy kwestionują tę wersję wydarzeń. Rosyjskojęzyczne media sugerują, że zmarły mógł posiadać istotną wiedzę dotyczącą okoliczności śmierci Jewgenija Prigożyna. Pojawiające się informacje wskazują, że Korszenko miał znać szczegóły dotyczące awarii maszyny Prigożyna oraz użytego do naprawy sprzętu nieznanego pochodzenia, który miałby zawierać materiał wybuchowy. W miejscowości Benehavis doszło do zdarzenia groźnego dla zdrowia i życia. Ponad 60 osób, w tym dzieci, zatruło się gazem podczas pobytu na basenie hotelowym z powodu awarii systemu dozowania chloru oraz braku kontroli poziomu pH wody. Błąd w aktywacji zabezpieczenia elektrycznego doprowadził do wydzielania szkodliwych substancji. Zarządzający obiektem zamknęli basen, jednak nie poinformowali innych turystów o przyczynach technicznych awarii. Część poszkodowanych rozważa teraz złożenie oficjalnych skarg. Katy Jej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Siną. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Kęto. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje intensywny deszcz przy temperaturach od 17 do 22 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, również pada, a w Poznaniu opadom towarzyszy dość silny wiatr. Z kolei na południu, w Krakowie i Rzeszowie, jest sucho, choć należy liczyć się z silniejszymi podmuchami wiatru. Na wschodniej granicy, w Suwałkach, trwa intensywny deszcz przy temperaturze 15 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Po 19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz.

0: Dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód, ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki, przecinające błękit wody, przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Mołdawii notę protestacyjną, zarzucając temu państwu prześladowania rosyjskich dyplomatów. Rosja twierdzi, że w ostatnim czasie doszło do szeregu incydentów mających na celu utrudnianie pracy ich misji, w tym zatrzymywania pojazdów oraz pracowników ambasady. Mołdawia odrzuca te oskarżenia, podkreślając, że działania podjęte wobec misji dyplomatycznych są zgodne z prawem międzynarodowym i konwencją wiedeńską. W wiadomości

wiadomościach zagranicznych rzecznik ukraińskiej marynarki poinformował, że Ukraina nie jest w stanie odeprzeć wszystkich rosyjskich ataków na Morzu Czarnym. Miejscowość Rosja stosuje wobec Odessy oraz obwodu odeskiego strategię wojny na wyniszczenie i nasiliła ataki dronów wystrzeliwanych z morza. Zmiana taktyki sił rosyjskich obejmuje również wykorzystanie lotnictwa taktycznego oraz dronów startujących z nadmorza Azowskiego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu temperatura wynosi od 16 do 21 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i intensywnych opadach. Warszawa zmaga się z deszczem przy temperaturze 17 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 14 stopni Celsjusza oraz silny wiatr. Sytuacja jest nieco lepsza w południowej części kraju. W Krakowie i Rzeszowie panuje sucha pogoda, a termometry wskazują odpowiednio 18 i 16 stopni Celsjusza. We Wrocławiu odnotowano jedynie słaby deszcz przy 19 stopniach, natomiast w Poznaniu temperatura wynosi 21 stopni przy dość silnym wietrze.

0: Mazowsze?
1: W Gdzieminie.
2: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w 2 minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się studzianki pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy również tej filmowej, znanej z serialu Czterej pancerni i pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: do.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka, wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. Moje Radio 24, IARL, dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: tunnel, maybe you. Good night.
1: To jest moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: Povi Hemelja Dziga, sterta jest podpalona i sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 20.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

to za mało. O zagranicy myślę już. Ja przecież wcale nie chcę źle. Chcę wziąć w ramiona całej

0: miesiąc w mej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rotaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?
0: I

0: dachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.